wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

piwko, sztam.

ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice. I za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje się

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max.
1: W RMF Max w skrócie o tym, czym żyje region. Michał Michta, zapraszam na flash. A na początek zaglądamy na kieleckie ulice. Ruszają prace związane z budową nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy. W pierwszym etapie utrudnienia dotyczyć będą głównie pieszych, bo zamknięte będą niektóre odcinki chodników. Ale kierowcy nie będą mogli także parkować na chodniku koło basenu.
2: Stosowne oznakowanie będzie wskazywało właściwe przejścia, tak żeby było to bezpiecznie, a z drugiej strony też wygodne dla osób, które korzystają z tej infrastruktury. Pierwszy etap to jest ten krótki odcinek ulicy Szczecińskiej od Zagórskiej do Bohaterów Warszawy.
1: Mówił w RMF Max Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. I jeszcze szybki rzut oka na drogowe inwestycje w okolicach Kielc. Dzięki zmianom w budżecie powiatu kieleckiego wykonane będą dokumentacje dla kilku dróg.
3: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Radkowice w kierunku Woli Murowanej. Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Szef.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W urzędzie.
2: To co teraz dzieje się z wnioskiem inwestora?
1: Swoje postępowanie prowadzi starostwo powiatowe w Kielcach. Urzędnicy sprawdzają wszystkie formalności i to, czy spełniono wszystkie wymagania prawne. Działka, na której planowana jest inwestycja, należy do podmiotu prywatnego.
2: W sprawie będziemy się przyglądać. No jeszcze krótko, Starachowice, tam powoli kończy się budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To inwestycje na osiedlu Bugaj.
3: Powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne.
2: Tyle prezydent Starachowic Marek Materek. A na koniec u nas jeszcze szybkie info z Pacanowa. Europejskie Centrum Bajki organizuje ogólnopolski konkurs Śpiewa i tańcz na ludowo. Ma on promować kulturę ludową. Udział wziąć mogą w nim dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe. Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń.
4: O tym się mówi w RMF Max.
5: Słuchacie RMF Max, najwyższa pora na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, że? W którym opowiadamy o tym, co najciekawsze w naszym regionie. Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko i zapraszam, bo dzisiaj w zasadzie będziemy uzupełniać taką wiedzę podstawową. Przynajmniej dla każdego kielczanina. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał dawniej kielecki rynek? I nie chodzi mi tutaj o te całkiem niedawne czasy, kiedy było jeszcze tutaj rondo, bo myślę, że większość z nas takie rzeczy jeszcze pamięta. Mowa o tych naprawdę dawnych czasach. Historia tego miejsca jest na tyle ciekawa, że dziś skupimy się nawet na samym ratuszu. Pierwotny kielecki ratusz stał na samym środku rynku i był zbudowany w pierwszej połowie XVI stulecia. A co wydarzyło się dalej? O tym w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, że w RMF Max. Justyna Borycka, witajcie. Na początek bez zaskoczeń, jak w każdym ratuszu stojącym na rynku już od XVI wieku, odbywały się tutaj posiedzenia Rady Miejskiej, prowadzono rozprawy sądowe, a na piętrze mieściły się dwie sale. Pierwsza to sala radziecka i akurat w tym przypadku nazwa pochodzi po prostu od słowa rada. Druga sala natomiast to sala wójtowska. W wieży znajdował się też areszt, a przed budynkiem stał pręgierz. W krajobrazie ówczesnego kieleckiego rynku ratusz wyróżniał się też samą swoją budowlą, ponieważ był piętrowy i murowany, co wtedy jeszcze w Kielcach było raczej rzadkością. Pierwotny ratusz miał też plan prostokąta z dostawioną od strony południowej wieżą, ale to wszystko niestety zniknęło. Dokładnie w 1800 roku, kiedy zarówno ratusz, jak i w zasadzie całe miasto strawił ogromny pożar. Te wydarzenia miały miejsce dokładnie w dniu 24 maja 1800 roku. Z ratusza pozostały wtedy resztki, które ostatecznie rozebrano w roku 1818.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Na kolejny ratusz w Kielcach mieszkańcy musieli jednak dosyć długo poczekać. Dopiero w styczniu 1834 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego postanowiła wystawić nowy gmach w rynku miasta Kielce. Na ten cel zdecydowano przeznaczyć dwa budynki położone w zachodniej części rynku. Pierwszy to budynek skarbowy zajmowany dotąd przez dyrekcję górniczą, a drugi to sąsiadujący z nim od północy prywatny obiekt, który należał do Michała Kulikowskiego. Oba te budynki przebudowano, łącząc je w jednolitą zarówno kompozycyjnie, jak i funkcjonalnie całość. No i trzeba przyznać, że funkcji rzeczywiście ten budynek spełniał całkiem sporo. Znajdowały się tutaj między innymi areszt wojskowy, areszt cywilny, a na piętrze były lokale urzędowe, a także mieszkalne dla prezydenta i intendenta policji.
4: To jest RMF Max.
5: Prace nad nowym ratuszem postępowały dość szybko i już w 1836 roku Kielce naprawdę imponowały nowym, dominującym nad całym rynkiem gmachem. Niestety kielczanie nie mogli się nim jakoś specjalnie długo nacieszyć, ponieważ nowy ratusz podzielił los swojego poprzednika i po prostu spłonął wraz z sąsiadującymi z nim domami latem roku 1873. Przy okazji odbudowy postanowiono gmach jeszcze bardziej powiększyć, dokupiono więc od Piotra Dutowa sąsiednią posesję przylegającą do ratusza od północnej strony. Projekt sporządził budowniczy guberialny Franciszek Ksawery Kowalski, a przetarg na roboty budowlane wygrała firma

0: Firma, uwaga, z Radomia.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Ten trzeci już w historii Kielc gmach ratusza na rynku możemy podziwiać do dzisiaj, chociaż zdecydowanie zmienił się on od końca XIX wieku. Przede wszystkim ta najważniejsza zmiana, jaka od tamtego czasu się wydarzyła, to powiększenie gmachu, ponieważ w 1922 roku urząd dokupił jeszcze działkę po zachodniej stronie rynku, w zasadzie rozprzestrzeniając się na całą tę zachodnią część. Duże zmiany w zewnętrznym wyglądzie ratusza wprowadziła też przebudowa z lat 30. XX wieku, kiedy postanowiono po prostu cały budynek pozbawić neorenesansowych detali. Taką klasycyzującą architekturę z początków XIX stulecia postanowiono jednak przywrócić gmachowi ratusza w latach 50. XX wieku podczas ostatniej przebudowy. Właśnie wtedy według projektu architekta Jerzego Żukowskiego gmach kieleckiego ratusza otrzymał obecny kształt, jaki możemy obserwować do dzisiaj.
1: To jest RMF Max.
0: Co bardzo ciekawe, w 2009 roku niektórzy kielczanie mogli odwiedzić ruiny tego pierwotnego ratusza z XVI wieku. Wtedy, kiedy prowadzone były prace wykopaliskowe na rynku i likwidowano rondo, zastąpione dzisiaj pięknym placem, bardzo często uczęszczanym przez mieszkańców. Przez 2 godziny w maju 2009 roku teren wykopalisk odwiedziło mnóstwo Kielczan, a jeszcze więcej przyszło potem do Muzeum Historii Miasta, gdzie Waldemar Gliński prezentował zdjęcie lotnicze i mówił o historii ratusza. Warto też wspomnieć o tym, że pozostałości ratusza zniszczyli Niemcy, kopiąc na rynku zbiornik przeciwpożarowy. Po wojnie ulokowano w nim fontannę, dlatego do naszych czasów zachowały się tylko fragmenty z poziomu piwnic ratusza oraz wmurowany w bramę kamienicy Kosterskich, Spalskich przy rynku renesansowy portal. Widać go po lewej stronie od wejścia.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Ruiny zostały jednak szybko zasypane i powstał na nich plac, który mamy do dzisiaj. Także kolejnym razem, będąc na rynku, na kawie czy na obiedzie ze znajomymi, warto pomyśleć o tym, co macie gdzieś tam pod stopami. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. A słyszałeś, że w RMF Max. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć!
1: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max.
2: To jest magazyn reporterski RMF Max, przed mikrofonem Marcin Różyc. Czy miasto Kielce zakończy współpracę z izraelskim miastem Rabla? Jest inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie.
3: Nazywam się Mariusz Radzki, jestem członkiem zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Partii Razem. Jest ze mną Dominik Kosiba, członek okręgu. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby złożyć obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zerwania partnerstwa z miastem Ramla z Izraela ze względu na ludobójstwo w Palestynie, ataki na Iran oraz Liban. To jest nasz głos sprzeciwu wobec tego, co rząd Izraela robi na Bliskim Wschodzie. Wiemy od naprawdę już w tej chwili kilku lat, że to, co robi rząd Netanyahu, to jest najzwyczajniej w świecie ludobójstwo. Te same schematy, które widzimy w Izraelu, w strefie Gazy, w tym momencie powielane są także w Libanie. Podczas ataków na Iran widzieliśmy ataki na instytucje cywilne, na szkoły, na dzieci i po prostu nie ma naszej zgody na to, by miasto Kielce miało umowę partnerską z miastem, którym rządzi taka władza. Dziś składamy ponad 500 podpisów pod obywatelską inicjatywą. Pomimo tego, że wymagane jest jedynie 300 podpisów, postanowiliśmy zebrać ich więcej. Widzimy naprawdę duże poparcie społeczne wśród Kielczan i Kielczanek. Ja w tej sprawie wcześniej kontaktowałem się również z radnymi i usłyszałem od nich, że oni generalnie się zgadzają z naszą inicjatywą i popierają, nie zgadzają się z działaniami Izraela, ale mimo wszystko nie podpiszą się pod tą inicjatywą. Ja chciałem, żeby ten projekt wyszedł najpierw jako projekt obywatelski, ale ze wsparciem radnych, tak żebyśmy nie musieli tych podpisów składać, ponieważ poparcie społeczne w tej sprawie jest już naprawdę wysokie. Wszyscy zgodnie wiemy, że to, co się dzieje, to, co robi rząd Netanyahu, jest zwyczajnie niesprawiedliwe, jest karygodne i nie możemy przechodzić obok tego obojętnie. Niestety radni nie podjęli się tej decyzji i nie postanowili podpisać mojego projektu, dlatego składamy to w formie obywatelskiej inicjatywy wraz z podpisami. O szczegółach zbiórki podpisów opowie teraz Dominik Kosiba.
4: Podpisy zbieraliśmy przez ostatni miesiąc, głównie na ulicy Sienkiewicza. Szczególny wzrost zainteresowania ludzi widzieliśmy po porwaniu po raz kolejny flotylli Sumut przez siły Izraela na wodach międzynarodowych. Ludzie, do których podchodziliśmy i pytaliśmy o wsparcie naszej akcji podpisem, odpowiadali głównie z dużą chęcią pomocy, z dużą aprobatą dla naszej wizji oraz chętnie się podpisywali. Jest jedynym problem, jaki widzieliśmy, to ludzie, którzy nie są na tyle zaangażowani w politykę, ale to było wiadome. Zebraliśmy około, jak już Mariusz wcześniej powiedział, 500 podpisów i składamy je dzisiaj.
3: Ja chciałem jeszcze dodać, że w ubiegłym ubiegłym roku również składaliśmy podobną petycję. Wtedy w formie petycji, czyli trochę mniej oficjalnie. Odbyła się już taka debata na sali Rady Miasta i słyszeliśmy wtedy pewne głosy, które trochę popierały, trochę sprzeciwiały się tym pomysłom. Ale jednym z takich argumentów, który się pojawił, był argument, że przecież już mamy zawieszenie broni. To było w październiku ubiegłego roku, zaraz po podpisaniu zawieszenia. W tym momencie wiemy, że to zawieszenie broni to nie jest prawdziwe zawieszenie broni. Pomimo tego dalej trwają ataki i niemal codziennie dochodzi do zabójstw, tak to trzeba nazwać, do ludobójstwa, kontynuacji tego, co Izrael rozpoczął już kilka lat temu. Pomimo tego cały czas dochodzi do tych ataków, więc my stanowczo nie zgadzamy się z tym, że sprawa jest zakończona dlatego, że podpisane zostało zawieszenie broni. Jak wiemy, ono nie działa. Temat jest jak najbardziej aktualny. Widzimy, co dzieje się w Palestynie, ale widzimy też, co dzieje się w Libanie, gdzie wojska Izraela wchodzą na tereny innego państwa, zaczynają go okupować i powtarzają dokładnie ten sam schemat, który wcześniej widzieliśmy w Palestynie. Widzimy to samo podczas wojny w Iranie, gdzie naprawdę dochodzi do karygodnych zbrodni, wprost łamiących przepisy konwencji genewskiej, gdzie rząd Izraela dokonuje tak zwanych ataków typu double tap. Uderza w jakiś cel, czeka kilkanaście minut, aż przyjadą służby ratunkowe i uderza w niego kolejny raz. Tylko po to, by celować w personel medyczny. By celować w tych, którzy pomagają rannym. To naprawdę jest zachowanie, którego nie możemy tolerować, na które nie możemy się zgadzać. Dlatego my uważamy, że taką umowę partnerstwa trzeba zerwać. Pojawiały się głosy, że to jest umowa między miastami i że nie ma znaczenia to w kontekście polityki krajowej. Ja również się z tym nie zgadzam. W Ramli rządzi aktualnie burmistrz, który jest z partii Likud, z partii Benjamina Netanyahu i wiemy w tym momencie, że większość ludności popiera lub w takim momencie mimo wszystko rządzi tam Likud, pomimo tego, że część osób się nie zgadza. Takie wypowiedzenie umowy jest też symbolem dla tych ludzi, którzy nie zgadzają się na tę politykę, będąc mieszkańcami miasta Ramla. W mojej ocenie taka umowa symboliczna, w której mówimy, że naszym partnerem jest rząd, jest państwo, jest nawet na poziomie lokalnym, burmistrz czy mieszkańcy, którzy wprost popierają i pomimo tych wszystkich działań nie chcą zmienić tej władzy. Pomimo tego dalej mamy wsparcie, dalej mamy tą umowę partnerską. Uważamy, że jest to karygodne i Kielce naprawdę zasługują na lepsze miasta partnerskie niż miasto Ramla w tym momencie.
2: A co o tej sprawie mówi miasto? Odpowiada Barbara Sipa, rzecznik Ratusza.
5: Do Rady Miasta Kielce trafił projekt uchwały dotyczący zerwania współpracy partnerskiej Kielc z izraelskim miastem Ramla wraz z uzasadnieniem i podpisami mieszkańców. Rozumiemy, że sytuacja międzynarodowa wywołuje bardzo silne emocje i społeczną debatę, dlatego każdy głos w tej sprawie traktowany jest poważnie i z ogromnym szacunkiem. Jednocześnie warto podkreślić, że współpraca miast partnerskich ma charakter samorządowy i społeczny. Takie relacje budowane są przez lata po to, by rozwijać kontakty między mieszkańcami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi czy młodzieżą. Partnerstwa międzynarodowe służą wymianie doświadczeń, realizacji projektów edukacyjnych czy społecznych, a także budowaniu dialogu pomiędzy lokalnymi społecznościami. Wniosek zostanie przekazany radnym i będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi zasadami. To właśnie Rada Miasta jest organem właściwym do prowadzenia debaty i podejmowania ewentualnych decyzji w tej sprawie.
2: Zmieniamy temat. Będzie nowa nawierzchnia na drodze krajowej nr 9 w Nietulisku i na węźle S7 w Skarżysku Kamiennej. Podpisano umowę z firmą, która wykona pracę. Mówi Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontuje odcinek drogi krajowej nr 9 w Nietulisku i łącznicę węzła drogi ekspresowej S7 Skarżysko-Kamienna Południe. Remonty przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma Covex, z którą podpisaliśmy umowy za łączną kwotę 1,5 miliona złotych. Roboty rozpoczną się po przekazaniu placów budowy wykonawcy i opracowaniu projektów organizacji ruchu. Remonty będą kontynuacją działań dla poprawy stanu nawierzchni świętokrzyskich dróg krajowych prowadzonych w poprzednich latach. W ubiegłym roku wymieniliśmy nawierzchnię na dwóch 800-metrowych odcinkach drogi krajowej nr 9 w Nietulisku, sąsiadujących z półkilometrowym fragmentem trasy wyremontowanym rok wcześniej. wcześniej. W 2024 roku remont przeszedł także drugi, nieco oddalony odcinek drogi krajowej nr 9. Obecnie łączna długość odcinków z nową nawierzchnią w Nietulisku wynosi ponad 2,5 km. W tym roku wyremontujemy kolejne 700 metrów, co oznacza, że długość nieprzerwanego ciągu drogi krajowej nr 9 z odświeżoną nawierzchnią wzrośnie do ponad 3 km. Prace obejmą wymianę dwóch warstw nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego i uporządkowanie poboczy. Na realizację zadania wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 3 miesiące od podpisania umowy. W podobnym zakresie wyremontowane zostaną łącznice po wschodniej stronie węzła Skarżysko-Kamienna Południe, komunikujące drogą ekspresową S7 z drogą krajową nr 42. Ich łączna długość to prawie 400 metrów. Tutaj wykonawca będzie miał 4 miesiące na przeprowadzenie prac.
2: I czas na kolejny temat. W Strawczynie na drodze wojewódzkiej ma być bezpieczniej, informuje członek zarządu województwa Andrzej Pruś.
7: Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo zarówno pieszych użytkowników, jak i tych, którzy jeżdżą samochodami. Mamy kilkadziesiąt jeszcze w województwie takich newralgicznych punktów. Zawsze się to wiąże z kosztami. Kolejny krok w gminie Strawczyn powstanie blisko 600 km modernizacji i jezdni, i budowy chodników z dwóch stron, przebudowy jednego skrzyżowań, czyli usprawnienie tego całego ciągu komunikacyjnego, ale także troska o bezpieczeństwo użytkowników, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych. Takie rzeczy będą się jeszcze działy. Oczywiście, że to wszystko kosztuje, ale też powinnością władz samorządowych jest to, aby nie tylko te inwestycje kontynuować, ale przede wszystkim tę troskę o bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych i zmotoryzowanych wykazywać. I ta inwestycja też temu ma służyć. Znaczy, trudno tutaj powiedzieć w cudzysłowie dużym jakąś sprawiedliwą kolejność, tak? Staramy się to robić w miarę dysponowania środkami, kiedy pojawiają się jakieś oszczędności na innych inwestycjach, realizować w jakiejś kolejności ustalonej przez nas, tak powiem, z wyrachowaniem to, żeby to rzeczywiście robić. Tych potrzeb jest bardzo dużo. Przy różnego rodzaju rozmowach na szczeblu władz innych samorządów, innych województw artykułujemy w stronę rządu również potrzeby rozbudowania programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, który funkcjonował. On ciągle jest niewystarczający, a samorządy województw jeszcze w tych postępowaniach są zawsze na końcu i staramy się rzeczywiście nadrabiać. No nie ma nic ważniejszego jak bezpieczeństwo użytkowników w tym zakresie. No tak jak przy inwestycjach. Im większa inwestycja, tym większe utrudnienia. Ja zawsze biorę, mówiąc po młodzieżowemu, na klatę jako przedstawiciel samorządu, żeby przepraszać tylko za to, co się będzie działo. No ale jeżeli ma być lepiej, to troszkę musi być utrudnień po drodze. Będziemy się starali w porozumieniu z wykonawcą minimalizować maksymalnie. Natomiast z pewnością się zdarzą. Ja już z góry przepraszam użytkowników za to, że mogą takie być utrudnienia.
2: A co dzieje się w waszej okolicy? Dajcie nam znać na kielce@rmfmax.pl.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
18: Wiem, właśnie wróciłam.
17: Byłaś beze mnie?
18: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
19: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Let's go.
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano.
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
21: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rozum mi serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
4: I po reklamie.
5: Playlista, co zrobi ci dzień.
6: Niech się dzieje.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Tym żyje RMF Max.
8: Słuchacie RMF Max. Najwyższa pora na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, że. Justyna Borycka z tej strony, witajcie. Opowiemy dzisiaj o kolejnym z takich chyba najbardziej charakterystycznych obiektów dla Kielc, czyli stolicy województwa świętokrzyskiego. Obiektów, o których każdy niby wie, gdzieś tam w szkole słyszał, ale w sumie trudno nam powiedzieć na ich temat coś więcej. Obiecuję, że po dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, że wasza wiedza na temat Pałacyku Zielińskiego na pewno znacznie się wzbogaci i kolejnym razem odwiedzając to miejsce, będziecie już mogli nawet o nim być może komuś opowiedzieć. Pałacyk Zielińskiego to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów miasta, umiejscowiony w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica, o którym zresztą również wspominaliśmy już w programie A Słyszałeś, że. No to co, nadrabiamy zaległości z lokalnej historii. Zaczynamy program A Słyszałeś, że w RMF Max. Żeby opowiedzieć o Pałacyku Zielińskiego w Kielcach, trzeba cofnąć się w historii naprawdę bardzo daleko, aż do XVI-wiecznych źródeł, które podają, że zanim zbudowano w Kielcach Pałac Biskupów Krakowskich, krakowcy infułaci, bo tak też ich można nazwać, zamieszkiwali we dworze, który stał w otoczeniu zabudowań folwarcznych, dokładnie tutaj, gdzie teraz znajduje się Dom Środowisk Twórczych, czyli według dawnej nazwy właśnie Pałacyk Zielińskiego. Zanim jednak doszło do zastąpienia biskupiego dworu pałacykiem Tomasza Zielińskiego w 1752 roku, w sąsiedztwie różnych stajen i dawnego spichrza urządzono maneż. Tak wtedy nazywano szkołę jazdy konnej. Budynek tego maneżu, czy też inaczej mówiąc ujeżdżalni, dostawiono do nowego południowego muru i stworzono z tego wszystkiego jeden budynek, który potem, po przejęciu przez rząd biskupich włości i zabudowań w wieku XIX, przerobiono na budynek mieszkalny.
5: To jest RMF Max.
8: W takim właśnie stanie przejął to wszystko w 1847 roku Tomasz Zieliński, od roku powołany wtedy na stanowisko naczelnika powiatu kieleckiego. Zieliński był postacią naprawdę bardzo ciekawą i też wielce zasłużoną, ponieważ jako kolekcjoner dzieł sztuki i mecenas wspierał artystów. Urodził się w 1802 roku w Krakowie i tam ukończył gimnazjum, a z Krakowa, co nawet dość oczywiste, wyniósł właśnie zainteresowanie sztuką. Początkowo jednak głównie zajmował się robieniem kariery urzędniczej. W 1829 roku wstąpił do służby policji w Warszawie, awansując do stopnia komisarza. I trzeba przyznać, że to wysokie służbowe stanowisko z pewnością przydało się w jego działalności jako mecenasa sztuki. Po prostu łatwiej było mu dzięki temu w stolicy rozwijać swoje artystyczne pasje. W roku 1846 Zieliński odszedł jednak z policji i na własną prośbę przyjechał do Kielc, żeby oprócz pełnienia funkcji naczelnika powiatu zająć się tutaj tymi pasjami właśnie. Dzięki temu Tomasz Zieliński na stałe zapisał się w kartach kieleckiej historii i chociaż ogromna kolekcja po jego śmierci uległa niestety rozproszeniu, to pamięć po naczelniku Zielińskim pozostała.
5: Słuchacie RMF Max.
8: Oczywiście ogromny wpływ na to, że dziś w zasadzie każdy kielczanin kojarzy nazwisko Zieliński, miał budynek, który Tomasz Zieliński po sobie pozostawił. Pałac przetrwał do dziś dzięki licznym remontom i pracom konserwatorskim, w zasadzie nieprzerwanie służąc kulturze. Ale wracając do momentu budowy. Pierwszym jej etapem było przekształcenie budynku mieszkalnego po dawnej stajni i maneżowni w naprawdę romantyczny pałacyk. Wnętrza budynku przerobiono, aby lepiej mogły służyć celom recepcyjnym i ekspozycyjnym dla sztuki. Główny salon otrzymał wystrój klasycystyczny, a od strony południowej dostawiono też taras. W latach 1851-57 od wschodu dobudowano też neogotycką oficynę składającą się z trzech brył: wieży, oranżerii i baszty. I to jest chyba właśnie ten element Pałacyku Zielińskiego, który znamy najlepiej. Oficynę przeznaczył Zieliński dla młodych artystów, starszych i już zasłużonych natomiast uhonorował specjalnie wzniesionym w ogrodzie słupem pamiątkowym, na którym znajdowały się nazwiska twórców. Całkiem ciekawy pomysł, trzeba przyznać. W południowo-zachodniej części posesji natomiast zbudowany został pawilon ozdobiony neorenesansowym detalem, a obok niego stajnia z wozownią. Więc trochę jednak Zieliński nawiązał do pierwotnego przeznaczenia tego miejsca. Pomiędzy tymi wszystkimi obiektami a głównym budynkiem pałacu wzniesiono też bramę, od góry nakrytą półkolistym łukiem i ozdobioną niszami. Od strony parku wciąż możemy obserwować najbardziej charakterystyczny element tego budynku, czyli mur z małą, ale za to niezwykle romantyczną, neogotycką basztą, która do dzisiaj przez wszystkich mieszkańców Kielc jest nazywana plotkarką.
5: To jest RMF Max.
8: No dobrze, ale skąd w zasadzie wzięła się w ogóle ta nazwa? Okazuje się, że kiedy ta wieżyczka została wybudowana właśnie w XIX wieku, to za murem pałacu znajdował się już park. Panie po nim spacerowały albo siadywały na ławeczkach. No i co mogły tutaj robić pod tą basztą? No oczywiście plotkowały i stąd właśnie wzięła się nazwa baszty, która wieńczy mur Pałacu Zielińskiego.
5: Słuchacie RMF Max.
8: Garść wiedzy na temat jednego z najważniejszych kieleckich zabytków już za nami w programie A słyszałeś, że w RMF Max, ale jeśli chcielibyście usłyszeć więcej o innych ciekawych obiektach w naszym mieście albo poza nim, to koniecznie dajcie znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj czekam na wasze maile, a za dziś już dziękuję. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku A słyszałeś, że w RMF Max.
7: O tym informowaliśmy w poniedziałek we fleszach w RMF Max.
2: Krótko o tym, co ważne w regionie, czyli flesz RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. A na początek we fleszu temat, który śledzimy dla Was od samego początku. Mowa o postępujących przygotowaniach do budowy drogi S74 w Kielcach. W rejonie Łódzkiej, Jesionowej i Świętokrzyskiej trwają wycinki drzew i wyburzenia budynków. Już w czerwcu planowane jest zamknięcie skrzyżowania transportowców z Kongresową, a w lipcu Jesionowej z Klonową. Za każdym razem drogowcy mają z dwutygodniowym wyprzedzeniem informować o wprowadzeniu zmian w organizację ruchu.
4: Oczywiście cudów tam nie zdziałamy, ale to nam daje jakby zadbanie o takie najważniejsze priorytety, a jednocześnie przygotowanie się na jakieś środki zaradcze.
2: Mówi prezydent Kielc Agata Wojda. Podejmowane będą m.in. decyzje dotyczące wzmocnienia komunikacji miejskiej.
4: W taki sposób, żeby ludzie, którzy nie będą mogli albo będą mieli bardzo utrudniony dojazd z północnych osiedli na drugą stronę miasta, samochodami, mieli zaproponowaną komunikację publiczną częściej kursującymi liniami, może jakąś dedykowaną linią i żeby ta przepustowość dla komunikacji publicznej była bardziej priorytetowa niż dla samochodów.
2: Będziemy o tym informować na bieżąco w RMF Max. Sprawdzajcie najnowsze informacje. A teraz pozostałe tematy w skrócie. W świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar uruchomiono nowoczesną fontannę cezową. To jedno z najdokładniejszych urządzeń na świecie do pomiaru czasu. Projekt zrealizowano dzięki współpracy Głównego Urzędu Miar i Centrum Badań Kosmicznych. Nowa fontanna cezowa ustala krajowy wzorzec częstotliwości z wyjątkową precyzją.
7: To jest RMF Max.
2: A teraz o pieniądzach na zmiany w 9 świętokrzyskich gminach. Samorząd województwa podpisał umowę opiewające na niemal 30 milionów złotych. Prawie 3 miliony z tej puli dostały Baćkowice.
9: Będzie to zakres rewitalizacyjny obok urzędu i naszych obiektów usługowych. I takim oczkiem w głowie to będzie rozbudowa przedszkola w Baćkowicach.
2: Tyle wójt gminy Baćkowice Marian Partyka. We fleszu RMF Max przenosimy się jeszcze na moment na kielecki dworzec z PKP. Tam z okazji Dnia Dziecka zorganizowano specjalną akcję dla maluchów. Dzieciaki mogły zobaczyć, jak to miejsce funkcjonuje na co dzień, mówi Robert Zaborski, dyrektor świętokrzyskiego Polregio.
10: W jaki sposób się bezpiecznie poruszać po dworcu, co to jest pociąg, jak można podróżować, jak można kupić bilet, ale także przejechać się po stacji naszym nowoczesnym pojazdem.
11: Podoba mi się.
12: A co ci się podoba?
11: Jest tu fajnie. Jest skomplikowany, bo ja jestem mózgowcem i lubię skomplikowane rzeczy.
12: A tu jest skomplikowanie?
11: To trzeba tu.
12: Można się pogubić trochę.
11: No, ale fajnie.
12: A na co najbardziej czekasz?
11: Kiedy będziemy pociągiem.
2: Na maluchy z przedszkola przy Sandomierskiej w Kielcach przepytywał na dworcu nasz reporter Marcin Różec.
7: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max.
12: To jest magazyn reporterski RMF Max. Przed mikrofonem Marcin Różyc. Startuje program Przystanek Rodzina w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Pracujące mamy zyskają 2 godziny krótszy dzień pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Mówi Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz panie zatrudnione w tym miejscu.
13: Od lat powtarzamy, że sprawa demografii dla nas jest bardzo istotna jako dla zarządu województwa, ale również i dla radnych sejmiku województwa świętokrzyskiego. Konsekwentnie, krok po kroku wprowadzamy nowe rozwiązania. Przypomnę, szanowni państwo, że wybudowaliśmy nowoczesny blok porodowy w naszym szpitale wojewódzkim zespolonym w Kielcach. Blok został wybudowany dzięki środkom z budżetu województwa. Wartość tej inwestycji to 18 milionów złotych. Ponad 15,5 miliona złotych to są środki z budżetu województwa świętokrzyskiego. Obecnie trwa duża modernizacja części położniczo-ginekologicznej, również w naszym szpitalu, po to, żeby panią, które urodzą swoje skarby, zapewnić komfort po urodzeniu dziecka. Kolejnym naszym działaniem to było wprowadzenie od 1 października 2025 roku wyprawki również w naszym szpitalu. Szanowni państwo, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest jednostką samorządu województwa i my w pierwszej kolejności dbamy o nasze podmioty medyczne. Wyprawka cieszy się ogromną popularnością. Ona kosztuje kilkaset złotych. Rodzice są bardzo zadowoleni. Przekazujemy w niej to, co jest potrzebne, niezbędne dzieciom, które przychodzą na świat. To jest kocyk, to jest pościel, to jest ręcznik, to jest zabawka, to są pieluszki muślinowe, to są pajacyki, ale to są również pieluszki, które są niezbędne, kiedy dziecko się rodzi. Wprowadziliśmy również pilotażowy program, bardzo kontrowersyjny, co 50 narodziny, realne wsparcie dla rodziny. Co 50 rodzina otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, aby w przyszłości to wsparcie trafiało do każdej rodziny, której dziecko przychodzi na świat w naszym szpitalu zespolonym. Tak jak podkreślam, jest to program pilotażowy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał budżet w przyszłym roku. Będziemy się starali, aby to wsparcie zmieniać. Są to realne wsparcia, które płyną do naszych mieszkańców. Dane statystyczne, które są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, nie pozostawiają nam złudzeń. Każdego roku z naszego województwa ubywa bardzo duża część mieszkańców. Chcę państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich 8 lat z mapy naszego województwa ubyło 90 tysięcy mieszkańców. To jest tak, jakby zniknęło jedno miasto powiatowe bądź połowa miasta Kielc. Ale to nie wszystko. W 2000 roku urodziło się, szanowni państwo, 12,5 tysiąca dzieci w naszym województwie. 2 lata temu to było zaledwie 8 tysięcy. W ubiegłym roku niewiele ponad 7 tysięcy dzieci. Widać, jak drastycznie spada ilość narodzeń. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdziliśmy, szanowni państwo, jak to wygląda w naszym województwie, bo tak naprawdę każdy z nas powinien zaczynać od siebie. W 2015 roku w naszym Urzędzie Marszałkowskim naszych pracowników urodziło się 29 dzieci. Po 2 lata temu 10 dzieci, a w tym roku, 2026, jest tylko 2 dzieci narodzonych do tej pory. Jak państwo widzicie, trzeba wprowadzić natychmiast działania, które dadzą możliwość młodym kobietom, a w naszym urzędzie, szanowni państwo, młodych, ambitnych pań naprawdę nie brakuje, ale wiem, jak jest trudno być mamą, kiedy chcemy wrócić do pracy, a musimy mierzyć się z codziennymi obowiązkami. Dlatego od 1 czerwca będzie obowiązywał nowy nasz program pilotażowy, który tak naprawdę dotyczy wszystkich urodzeń naszych dzieci w Urzędzie Marszałkowskim, czyli każda pani, która urodziła od 1 stycznia 2026 roku i które będą rodziły w kolejnych miesiącach i latach, po powrocie do pracy, szanowni państwo, ma możliwość pracowania każdego dnia mniej o 2 godziny, krócej o 2 godziny. To jest realna pomoc z jednoczesnym zachowaniem 100% wynagrodzenia za pracę. Ten czas, który wykorzysta te 2 godziny, to będzie czas, którym może bez stresu, bez pośpiechu przygotować dziecko do wyjścia do przedszkola. przedszkola, do żłobka, po południu odebrać. To jest niezwykły czas dany naszym mamom. Ale oczywiście, jeżeli, szanowni państwo, małżeństwa są urzędowe, bo takie też się trafiają, to będzie decyzja rodziców, które z rodziców będzie korzystało z tego przywileju. Co jest jeszcze istotne, że ten program nie koliguje i nie wyklucza korzystania z innych przywilejów wynikających z kodeksu pracy, czyli kobieta karmiąca ma możliwość godziny krócej pracowania. Czyli w momencie, kiedy kobieta wraca do pracy, nasz wspaniały pracownik i karmi, to może korzystać z 3 godzin krócej mniej, a ma płacone za 8 godzin dziennie. Więc myślę, że to jest wspaniałe rozwiązanie. Pierwszy komponent naszego programu Przystanek Rodzina. Drugi komponent jest skierowany do wszystkich naszych pracowników. 8 godzin dla naszych rodzin. Tak naprawdę każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma różne sytuacje, z których musi wyjść i panie chcą wyjść do swoich pociech, czy w żłobku, czy w przedszkolu, czy w szkole, żeby zobaczyć przedstawienie. Więc w wymiarze jednogodzinnym przez cały rok mogą wykorzystać każdy pracownik 8 godzin dla swoich rodzin w relacjach pracownik-rodzina. I to też jest pokazanie, jak ważni są nasi pracownicy, jak ważne są ich rodziny. Mam nadzieję, szanowni państwo, że Urząd Marszałkowski będzie takim drogowskazem, ja to będę rekomendowała podległym jednostkom samorządu województwa świętokrzyskiego, ale mam nadzieję, że będziemy drogowskazem dla innych samorządów, instytucji samorządowych, ale również administracji rządowej. I wreszcie może Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pochyli się nad pomysłem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wprowadzi takie rozwiązanie. Bo chcę podkreślić, że pracownik, który jest szczęśliwy, który pracuje w spokoju, jest bardziej efektywny. My z tego tytułu nie będziemy ponosić żadnych kosztów finansowych. Inna sytuacja jest w sektorze prywatnym i tutaj rolę będzie odgrywała strona rządowa. Mam nadzieję, jeszcze raz podkreślę, że z tego rozwiązania takim śladem, szanowni państwo, pójdą inni pracodawcy, do czego z całego serca zachęcam.
14: Bardzo się cieszę, że taki program zostanie wprowadzony tutaj u nas w Urzędzie Marszałkowskim na czele z panią marszałek Renatą Janik. Wielkie podziękowania dla pani marszałek za jej pomysły, które wspierają nasze województwo, które pozwalają, ażeby nasze województwo jeszcze bardziej było piękniejsze, rozwojowe. Mam nadzieję, że inne instytucje wezmą z nas przykład i ta idea, ten pomysł będzie rozpowszechniony w naszym województwie, gdzie demografia jest mała. Ja jako członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego bardzo się cieszę za te pomysły.
15: Myślę, że to bardzo ważne, że w urzędzie podejmowane są nowe działania, które pomagają łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. Widzimy, że potrzeby rodziców są dostrzegane i bardzo za te inicjatywy dziękujemy.
16: Witam serdecznie. Jestem pracującą mamą, mamą 3-letniej dziewczynki. Jak państwo widzicie, niebawem zostanę ponownie mamą, więc chciałabym powiedzieć, że ta inicjatywa, która mnie naprawdę bardzo mnie ucieszyła, bardzo dużo wniesie w życie naszej rodziny. Czas niestety spędzony z dzieckiem jest bardzo ograniczony, jest też nieelastyczny, więc te godziny, które dodatkowo będę mogła wykorzystać z dzieckiem, będą ogromnie nam wprowadzać taką przyjemność i w pracy, i w rodzinie. Także dziękujemy serdecznie za tą inicjatywę.
17: Ja myślę, że jest to taki przełomowy moment dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ponieważ wprowadzane zmiany przez panią marszałek Renatę Janik to nie jest tylko teoria, ale też takie realne wsparcie dla wszystkich. Przede wszystkim 6 godzin pracy dla matek wracających z urlopu macierzyńskiego, gdzie jest to taki specyficzny czas, kiedy my musimy zmierzyć się i pogodzić życie rodziny z życiem zawodowym. No to jest przede wszystkim bezcenny czas spędzany z dzieckiem, ale i coś, o czym mało się mówi, takie odciążenie psychiczne nas, matek. Dodatkowo wprowadzenie i takiego 8 godzin dla rodziny to jest danie nam takiej elastyczności w sytuacjach, w których no, nie możemy sobie z góry zaplanować i nie możemy ich z góry przewidzieć. Myślę, że my jako pracownicy Urzędu Marszałkowskiego możemy być dumni z tego, że nasz pracodawca rozumie, że szczęśliwy pracownik to pracownik efektywny, który szerzy taką kulturę wzajemnego szacunku do siebie i który pokazuje, że urząd może być miejscem nie tyle empatycznym, jak i takim nowoczesnym.
13: Bardzo się cieszę i dziękuję tutaj paniom za te miłe słowa, bo wtedy to ma sens, kiedy po drugiej stronie, szanowni państwo, słyszymy, że te zmiany są bardzo, bardzo potrzebne. Chcę państwu powiedzieć, że nie dopowiedziałam oczywiście tego, że to będzie obowiązywało ten czas pracy w skróconym wymiarze czasu pracy do ukończenia przez dziecko 7 lat. 7 lat, szanowni państwo. Wierzę głęboko, że nikomu nigdy nie przyjdzie do głowy, aby zmienić zapisy regulaminu, które zostają teraz wprowadzone.
12: A co wy myślicie o takim rozwiązaniu? Dajcie nam znać na kielce@rmfmax.pl.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
21: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
23: A cappuccino też za 7?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A
24: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
25: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
26: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
25: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
27: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
28: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
27: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
29: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
30: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
31: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
32: Lidl, to się opłaca.
33: I po reklamie.

0: Aktualne informacje z regionu mamy dla Was we Fleszu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Kielecka policja zatrzymała seryjnego włamywacza do taksówek. To 40-letni mężczyzna. Jak przekazują funkcjonariusze, w połowie marca włamał się do 13 pojazdów zaparkowanych na terenie Kielc. Ukradł z nich gotówkę oraz sprzęt elektroniczny.
1: Mężczyzna został zatrzymany na terenie Zabrza. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że działał według podobnego schematu, a jego przestępcza działalność nie ograniczała się wyłącznie do województwa świętokrzyskiego. Policjanci powiązali go dotychczas z 41 innymi włamaniami do pojazdów na terenie całego kraju.
0: Przekazywała w RMF Max Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, na proces poczeka za kratkami. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. A teraz w skrócie pozostałe informacje. Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał prawie 15 milionów złotych z funduszy europejskich na rewitalizację centrum miasta. Największym projektem będzie kompleksowe zagospodarowanie rynku. Powstać ma multimedialna fontanna, nowa kawiarnia oraz zieleń. Inwestycja jest na etapie przetargu. Zakończenie prac zaplanowano na listopad przyszłego roku. Teraz Pińczów. Oddział wewnętrzny Szpitala Powiatowego wznowił działalność po miesięcznej przerwie. Jak dowiedział się nasz reporter Marcin Różec, do pracy wrócił zespół lekarzy.
2: Interna w Pińczowie została zamknięta z powodu wypowiedzeń wszystkich lekarzy. Teraz po powrocie części kadry oddział znów działa. Szpitalem zarządza nowy dyrektor. To już czwarta osoba na tym stanowisku w ciągu ostatnich miesięcy. Jednym z jego głównych zadań było wznowienie pracy interny. Ale dalej potrzebni są lekarze, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo pacjentom. Dlatego szpital cały czas szuka medyków. Przez ostatnie tygodnie mieszkańcy powiatu musieli szukać pomocy w innych miejscowościach, co było szczególnie trudne dla osób starszych i schorowanych.
0: Informował Marcin Różec. Jeszcze krótko, gmina Czarnocin w powiecie kazimierskim. Tam szykuje się rewitalizacja, na którą samorząd pozyskał ponad 3,5 miliona złotych.
3: Planujemy przebudowę dawnego boiska sportowego na taki plac rekreacyjny, turystyczny. Był to zawsze taki problematyczny teren, ponieważ boisko jest podmokłe. Zawsze mieliśmy problem z odwodnieniem tego boiska, więc teraz plac, który powstanie nowy, będzie odwodniony.
0: Tyle Beata Buła, wójt gminy Czarnocin. I na koniec u nas jeszcze wizyta na lotnisku w podkieleckim Masłowie. Tam nie brakuje chętnych do nauki latania.
4: No, pięknie położone lotnisko, ładny teren, betonowy, utwardzony pas, umożliwiający operacje lotnicze właściwie przez cały rok. No i fajna atmosfera, fajni ludzie, fajni instruktorzy.
0: Szkolenia prowadzi Aeroklub Kielecki. Zdobyć można tu pierwszą podstawową licencję. Chętni są niemal z całego kraju.
4: Ci piloci, którzy licencję zdobędą, budują tak zwany nalot, który jest potrzebny do zdobywania kolejnych szczebli, kolejnej licencji i latają po prostu policjanci już na samolotach, dobywając doświadczenie.
0: Mówił instruktor Jerzy Domagała.
5: To dzieje się w RMF Max.
2: To jest magazyn reporterski RMF Max, przed mikrofonem Marcin Różyc. Podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie będą pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia. Stara kotłownia szkoły przejdzie gruntowny remont. Mówią Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski, starosta jędrzejowski Paweł Faryna i Wojciech Zwerzchowski, dyrektor pierwszego ELO w Jędrzejowie.
6: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia.
7: Niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 000 złotych, także to jest niewielki wkład, także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy, także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastruktura i promocje. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować.
8: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma no niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. I myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności, tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie.
7: 250 miejsc będzie na schronie właśnie w MDS-ie. W tym momencie z tych środków, które będą teraz realizowane, tak, to jest to jedno miejsce. Jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo. Na przykład nad Zeorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
2: Zmieniamy temat. Dwie największe kieleckie uczelnie prowadzą rekrutację na studia. Mówi Kamil Dziewic z Politechniki i Piotr Burda z UJK.
9: Ta pierwsza rekrutacja potrwa do 12 lipca. W ofercie mamy 23 nowoczesne kierunki studiów. Wśród nich mamy oczywiście nowość, to jest inżynieria zarządzania produkcją i jakością. Praktycznie wszystkie kierunki w ostatnim czasie zostały unowocześnione. Realizujemy wiele programów, projektów unijnych, w ramach których dostosowujemy programy studiów do obecnych potrzeb pracodawców. Wszystkie kierunki tak naprawdę mamy przygotowane ponad 2000 miejsc dla przyszłych maturzystów. Także warto, zapraszamy studiować na Politechnice Świętokrzyskiej. Wiele atutów przemawia za tym, żeby wybierać kierunki techniczne. Na pewno perspektywa zatrudnienia to jest ten ten argument, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Nasi absolwenci, jak pokazują dane, ponad 90% naszych absolwentów znajduje zatrudnienie tuż po ukończeniu studiów. Nie ukrywam, że wielu naszych studentów pracuje już w trakcie studiów. Inżynierowie są potrzebni, my to widzimy, te potrzeby płyną prosto z rynku pracy. Jeśli chodzi o te atuty, które też przemawiają do tego, żeby zostać w Kielcach i studiować akurat u nas, to jest to, że na Politechnice mamy rozbudowany program stypendialny, mamy wiele stypendiów, które oferujemy studentom już od pierwszego roku studiów. To są stypendia socjalne, w tej chwili to jest stypendium, które wynosi ponad 2000. Mamy stypendia, które oferuje zarząd województwa, to jest 1500 zł. Są programy, które realizuje miasto Kielce, także naprawdę ogromne wsparcie, nie mówiąc jeszcze o stypendium rektora dla najlepszych studentów. To są finanse, które na pewno pomogą młodym ludziom utrzymać się na tym pierwszym roku studiów. Wspomnę też o tym, że posiadamy znakomitą bazę lokalową. Mamy wyremontowane akademiki. Akademik dzisiaj w pokoju dwuosobowym dla studenta to jest 600 zł, więc to naprawdę jest bardzo atrakcyjna cena. Przy obecnych cenach, które są na rynku, myślę, że warto rozważyć to, żeby skorzystać właśnie z tej naszej oferty. Akademiki są wyremontowane. Jesteśmy w centrum miasta. Zawsze mówimy, że tu bije serce miasta. Tak zresztą jest. Tutaj są młodzi ludzie. Tu się wiele dzieje. Wydarzenia kulturalne. Mamy też wspaniałe zaplecze sportowe, także jak znajdą się wśród przyszłych studentów, miłośnicy sportu, to dysponujemy nowoczesnym zapleczem sportowym, nowoczesnym obiektem, stadionem lekkoatletycznym. Mamy własną halę. Funkcjonuje wiele sekcji w ramach Akademickiego Związku Sportowego. Także naprawdę na studiach na Politechnice Świętokrzyskiej nie da się nudzić.
10: Przygotowaliśmy ponad 6 tysięcy miejsc na 66 kierunkach. Jeśli chodzi o tegorocznych maturzystów, to mamy 2861 miejsc na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych, ponad 1300 miejsc na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych. Jeśli chodzi o nowe kierunki, to w tym roku nie będzie specjalnych nowości. Nowością na pewno jest logopedia, która będzie teraz w formie studiów jednolitych magisterskich. Myślę, że nasza marka już jest na tyle znana, że z pokolenia na pokolenie przechodzi fama, że warto studiować na UJK. Mamy już ponad 160 tysięcy absolwentów, to są rodzice, to są dziadkowie kandydatów i oni wiedzą, że warto tutaj studiować, nie tylko ze względu na koszty, ale na to, że jest dobra baza, mamy praktycznie wszystkie kierunki zapewnione, jeśli chodzi o Kielce, bo przypominam, że 10 lat temu w Kielcach nie było kierunku lekarskiego, nie było psychologii, nie było prawa na studiach, na uczelniach publicznych, więc mamy szeroką ofertę. No, tegoroczna rekrutacja jest też wyjątkowa z tego powodu, że pojawią się podwójny rocznik absolwentów liceów. To jest dla nas dosyć korzystna sytuacja i chcemy jak najmocniej ją wykorzystać, bo za 2 lata już to będzie niż totalny, więc teraz musimy jak najwięcej dobrych kandydatów przyjąć na studia. No, studiowanie w Kielcach jest o wiele tańsze niż w Krakowie czy w Warszawie, w większych miastach, ośrodkach akademickich. To wiadomo, koszty wynajmu mieszkania, koszty życia są o wiele niższe i mamy też rozbudowany system stypendiów, które funduje Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta w Kielcach i to też jest zachęta do studiowania na określonych kierunkach i myślę, że dla rodziców i dla kandydatów na studia to jest bardzo ważna rzecz.
2: A co dzieje się w Waszej okolicy? Dajcie nam znać na kielce@rmfmax.pl.
5: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
19: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
20: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
21: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: RMF Max.
24: RMF Max.
23: RMF Max.
24: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max.
0: Słuchacie RMF Max. We Fleszu mamy dla Was skrót najważniejszych tematów z regionu. Michał Michta, zaczynamy. Przywrócenie połączeń

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Województwa Renata Janik. Spore inwestycje czekają gminę Łubnice w powiecie staszowskim. W planach jest modernizacja ośrodka zdrowia, centrum kultury oraz zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w centrum gminy. Poza tym zmiany obejmą zespół pałacowy w Łubnicach.
2: Słuchacie RMF Max.
1: A we Fleszu wracamy jeszcze na moment do tematu kolejowego. Zaczęliśmy Flesz od połączeń do Staszowa i Połańca. Tymczasem Skarżysko, Starachowice i Ostrowiec wystartowały z projektem, w ramach którego uczniowie będą poznawać sąsiednie miasta podczas jednodniowych wyjazdów pociągiem. Partnerem są kolejowe spółki. Projekt, jak mówią organizatorzy, ma promować kolej jako środek transportu. A u nas jeszcze szybki rzut oka do centrum Kielc, gdzie trwa budzenie Sienkiewki. To szereg atrakcji zaplanowanych do 7 czerwca.
3: Na Placu Wolności będzie Luna Park, będziemy go nazywać potocznie Las Vegas. Tutaj po lewej stronie Sienkiewicza będą fototapety, będzie można sobie zrobić wiele zdjęć z Ameryki. Most Golden Gate w San Francisco, Miami Beach, Hollywood napis, Ocean Drive. Oczywiście będzie Las Vegas słynny napis. Tu będą też trzy kaniony u pana Metzgera.
1: Jak przekonuje organizator, to wydarzenie dla mieszkańców, ale także dla osób z zewnątrz.
3: Chcemy, żeby tu jak najwięcej osób przyszło na Sienkiewicz, jak najwięcej osób odwiedziło miasto Kielce. Chcemy, żeby okoliczne rycerstwo, mówimy o innych miastach czy gminach, które nas tu odwiedzają, i to jest bardzo dobrze, że kierujemy to w tamtym kierunku, bo oni tu przyjeżdżają, dawno nie byli w Kielcach i robią naprawdę fajną robotę, zwiedzają, często mówią, jakie to miasto jest bardzo ładne.
1: To był Sebastian Michalski, organizator budzenia Sienkiewki. Kończymy krótką zapowiedzią. W niedzielę w Skansenie w Tokarni odbędzie się 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Atrakcje zaplanowano od 11 do 18. Będzie m.in. giełda agroturystyczna i kiermasz rękodzieła. Poza tym konkurs kulinarny i strefa warsztatów dla dzieci.
2: O tym się mówi w RMF Max.
4: RMF Max. Słuchacie RMF Max, Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko, witajcie. Przed nami kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym poznajemy nasz region z bliska, sięgamy do tradycji, historii, ale też odkrywamy ciekawe miejsca, o których mogliście nie słyszeć. Dzisiaj jednak opowiem wam o budynku, o którym słyszeliście na 100% i na pewno nieraz przechodziliście obok niego w Kielcach. Mowa o jedynym w całości drewnianym dworku, który stoi na terenie naszego miasta. Oczywiście wiecie, o czym mowa. Dworek Laszczyków będzie bohaterem dzisiejszego odcinka A Słyszałeś, Że w RMF Max. Obecnie mieści się w nim Muzeum Wsi Kieleckiej. Schowane za dość szczelnym płotem naprzeciwko Seminarium Duchownego w Kielcach. I chociaż zaglądamy tutaj raczej rzadko, to jeszcze rzadziej zastanawiamy się nad historią, jaka miała tutaj miejsce. Oczywiście warto ją poznać. Tu program A Słyszałeś, Że w RMF Max. Justyna Borycka, wszystko się zgadza, no to zaczynamy. Tak jak wspomniałam, jedyny drewniany, XVIII-wieczny dworek zachowany na terenie miasta Kielc nosi nazwę Dworek Laszczyków, chociaż zbudował go Jakub Jaworski. Dworek ten jest o tyle ważny, że daje wyobrażenie o tym, jak wyglądało 11 drewnianych kanoni, które w XVIII wieku stały na wzgórzu zamkowym. Zastanawiacie się pewnie, czym w ogóle są te kanonie? Okej, spokojnie, ja też dopiero niedawno poznałam to słowo. Okazuje się, że kanonia to obszar podległy władzy kanonika. I właśnie tutaj na wzgórzu zamkowym, w miejscu, gdzie stoi Dworek Laszczyków, stało jeszcze kilka takich dostojnych drewnianych budynków, które należały do pobliskiego kościoła.
2: Słuchacie RMF Max.
4: Kanonie stały po obu stronach dzisiejszej ulicy Jana Pawła II, a jeszcze trzy kolejne były w rejonie obecnej ulicy Kapitulnej. Najbardziej na północ z położonych po wschodniej stronie ulicy Jana Pawła była kanonia Pierzchnica, z nią graniczyła kanonia Daleszyce, a dalej Tumlin. Po zachodniej stronie ulicy z kolegiatą graniczyła Dziekania Kielecka, a za nią, jeszcze bardziej na zachód, była kanonia Głęboczka. W rejonie Kapitulnej natomiast znajdowały się kanonie Kustodia, Szydłówek i Brzechów. Okej, mapa już mniej więcej rozrysowana, więc przechodzimy do historii samego Dworku Laszczyków. 7 marca 1788

0: roku. Teren położony na południe od Dziekanii, czyli tego budynku obok katedry, w którym obecnie znajduje się wydawnictwo katolickie oraz jeszcze do niedawna radio, został wydzierżawiony na 50 lat Jakubowi Jaworskiemu, kieleckiemu staroście i jego małżonce Annie. Państwo jaworscy z miejsca przystąpili do budowy i już w sierpniu 1788 roku dworek stał, chociaż może jeszcze niezupełnie wykończony. Pierwsze w miarę dokładne opisy dworku i towarzyszących mu obiektów pochodzą dopiero z lat 1838 i 1848. Wynika z nich, że dworek zbudowany był z modrzewia na podmurówce spalonej cegły i kamienia. Nakrywał go dość stromy, czterospadowy, łamany dach podbity gątem. Od frontu dostawiony był ganek, a w południowo-wschodniej części działki, w zasadzie w jej narożniku, stała tak zwana oficyna o przeznaczeniu mieszkalnym, także drewniana, a wielkości w sumie niewiele różniąca się od dworku. Natomiast w części północno-wschodniej działki stały jeszcze wozownia, stajenka i komórka. Wszystko oczywiście z drewna i pod gontowymi dachami. No tak, wciąż jednak mówimy o budowie państwa jaworskich, a co z tymi Laszczykami? O tym już teraz w programie A Słyszałeś, Że.
1: To jest RMF Max.
0: W 1911 roku całą tę posesję wraz z zabudowaniami, jak się okazało na 60 lat, kupiła rodzina Laszczyków, która do Kielc przybyła z okolic Równego. Laszczykowie mieli też bardzo ambitne plany. Zamierzali w linii ogrodzenia od strony ulicy wybudować dwupiętrową kamienicę z bramą na osi i przez tą bramę właśnie dojeżdżałoby się do dworku. Aż trudno to sobie nawet dzisiaj wyobrazić. Niestety wybuch I wojny światowej zniszczył te plany. W okresie międzywojennym natomiast nie tylko nie wybudowano planowanej kamienicy, ale też wyburzono oficynę i stajnie, które stały tutaj od samego początku. Na szczęście okres okupacji minął dla całej posesji szczęśliwie, mimo głębokiego zaangażowania jej mieszkańców we wszelkie możliwe formy konspiracji. Wyobraźcie sobie, że w kieleckim dworku Laszczyków w czasie II wojny światowej naprawdę działo się bardzo wiele. Od archiwum AK, przez tajne nauczanie, ukrywanie poszukiwanych przez gestapo ludzi, aż do magazynu broni. I okazuje się, że pomimo takich aktywności w dworku, gorzej jednak budynek zniósł wyzwalanie Kielc przez Armię Czerwoną niż samą wojnę. W trakcie tego wyzwalania zbłąkany pocisk artyleryjski poważnie uszkodził dach. Na szczęście w latach 80. dworek został wyremontowany, a jego wnętrza przebudowane i dostosowane do nowych potrzeb. Tych, które znamy obecnie, ponieważ dzisiaj w dworku Laszczyków mieści się Muzeum Wsi Kieleckiej.
1: Słuchacie RMF Max.
0: O jakich charakterystycznych kieleckich budynkach chcielibyście jeszcze usłyszeć? Być może mijacie takie codziennie i zastanawiacie się, jak w zasadzie toczyła się ich historia i skąd się tam wzięły? Oczywiście odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć w programie A Słyszałeś, Że w RMF Max. Na wasze propozycje czekam pod adresem radio@rmfmax.pl. A za dziś już wielkie dzięki. Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku A Słyszałeś, Że. Oczywiście w RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na co wydać ponad 14 000 zł?
8: To w wakacje przede wszystkim, a po

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

0: co się działo w środę w RMF Max.
1: O tym, co najważniejsze w regionie, teraz krótko we Fleszu RMF Max. Michał Michta, zapraszam. Zaczynamy od zapowiedzi dużych utrudnień związanych z budową drogi S74 w Kielcach. W połowie przyszłego tygodnia zamknięta zostanie jedna jezdnia ulicy Łódzkiej. Z tymi informacjami nasz reporter Marcin Różec. Kiedy dokładnie te zmiany wejdą w życie?
2: W nocy z 10 na 11 czerwca i są to poważne utrudnienia. Ruch na ulicy Łódzkiej z południowej jezdni zostanie przeniesiony na północną, która stanie się dwukierunkowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hubalczyków do ulicy Zagnańskiej. Przed skrzyżowaniem z ulicą Zagnańską ruch wróci na dwie jezdnie przez tymczasową przewiązkę.
1: Marcin, to duża zmiana, ale nie jedyna.
2: Na skrzyżowaniach z ulicami Hubalczyków oraz Olszewskiego i Skrzetlewską pojawią się tymczasowe ronda. Na skrzyżowaniu z Olszewskiego nie będzie działać sygnalizacja świetlna, a poza tym przystanki autobusowe w rejonie prac zmienią lokalizację. Wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie ulic Hubalczyków i Ponurego Piwnika.
1: Z RMF Max jesteście na bieżąco, a my sprawdzamy też aktualną sytuację w Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. Mamy najświeższy raport, który nie napawa optymizmem. Cały czas utrzymują się bardzo duże braki krwi w regionie.
3: Mamy dużo biorców, czyli dużo pacjentów, którzy potrzebują krwi. No, szczególnie w tej chwili braki odczuwamy dość duże, jeśli chodzi o grupy ujemne.
1: Dlaczego to właśnie z nimi jest największy problem?
3: W całej populacji polskiej mamy tylko 15% dawców ujemnych. No i druga też kwestia jest taka, że w tej bazie grup ujemnych mamy grupę 0RHD-, która jest grupą na ratunek, czyli jak nie znamy grupy krwi biorcy, czyli pacjenta, przetaczamy taką grupę w ciemno, więc ta krew też idzie nie tylko dla dawców jednoimiennych, ale też i dla takich na ratunek.
1: Wyjaśnił Wojciech Markiewicz z Centrum Krwiodawstwa. A w RMF Max szybka zmiana tematu, szybka jak czas, który mija. W kalendarzu mamy już czerwiec. Mocno rozkręca się sezon turystyczny. Skąd do Świętokrzyskiego przyjeżdżają turyści? To w swoich badaniach sprawdzała Regionalna Organizacja Turystyczna.
4: Największy ruch turystyczny jest generowany przez województwa ościenne. Największy ruch mamy z województwa mazowieckiego, ze śląskiego, ale również małopolskiego. I tutaj jest też dla nas istotny sygnał, żeby koncentrować promocję turystyczną regionu właśnie głównie o te województwa.
1: To był Marcin Piętak z Regionalnej Organizacji Turystycznej. A na koniec jeszcze krótka opcja na spędzenie tego długiego weekendu. W Kielcach poleca się ogród botaniczny. Na jego terenie zobaczycie m.in. trzy zbiorniki wodne.
5: Jeden z nich ma charakter taki bardzo ozdobny, z liliami, czyli z grzybieniami. Drugi zbiornik ma taki charakter naturalny, czyli tam są eksponowane rośliny wodne, ale występujące naturalnie w ekosystemach wodnych naszego kraju.
1: Ciekawy jest także trzeci zbiornik.
5: Z taką wyspą, na której zostały posadzone cypryśniki błotne, to takie drzewa, których korzenie rosną do góry, a nie w dół, to ciekawe.
1: A to był kierownik ogrodu Bartosz Piwowarski.
0: To dzieje się w RMF Max.
6: Tutaj RMF Max, pora już odpowiednia, więc zaczynamy kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. Justyna Borycka z tej strony, kłaniam się nisko i zapraszam, bo przez najbliższe kilka minut przekonacie się o tym, jak bardzo wyjątkowe są Kielce na tle całej Polski. Wszystko opiera się w zasadzie już na samym języku. W końcu w Polsce, oprócz języka ogólnego, czyli języka polskiego, przez całe długie wieki rozwijały się też dialekty ludowe i regionalne, czyli tak zwane gwary. Jedną z ich odmian jest również gwara kielecka. Chociaż mogłoby się wydawać, że nasz region nie jest za bardzo znany z jakichś specyficznych słówek. Częściej mówi się na przykład o gwarze poznańskiej, krakowskiej czy śląskiej zdecydowanie. Ale okazuje się, że chociaż w Kielcach wciąż wychodzimy na dwór, a nie na pole, tak jak w Krakowie, a gdyby były u nas tramwaje, to poruszalibyśmy się właśnie tramwajami, a nie bimbami, jak w Poznaniu, to jednak również w naszym mieście wytworzyły się takie słowa i zwroty, których nie spotkacie nigdzie indziej. I właśnie dziś przekonamy się, o jakie słowa chodzi. Tu program A Słyszałeś, Że w RMF Max. Justyna Borycka, cześć, witajcie! pomysł na dzisiejszy odcinek, a słyszałeś, że w RMF Max związany właśnie z kieleckimi słówkami i kielecką gwarą, przyszedł mi do głowy, kiedy znalazłam w internecie artykuł z 2017 roku, który mówił o bardzo ciekawych badaniach Kieleckiego Instytutu Designu. Badania opierały się tak naprawdę na internetowym głosowaniu. Wszystko miało miejsce w maju 2017 roku, kiedy właśnie Kielecki Instytut Designu zaprosił internautów do wybierania najbardziej charakterystycznych określeń, które używane są tylko w Kielcach. Ta, powiedzmy, ankieta była związana z pracami nad niemapą kielecką, o której wspominaliśmy już w programie A Słyszałeś, że, ale przypomnę dla tych, którzy nie mieli okazji posłuchać, że niemapa to taki wyjątkowy przewodnik turystyczny po mieście, który pokazuje zarówno te bardzo dobrze znane miejsca, które każdy kojarzy, ale również takie znane tylko Kielczanom. I tak naprawdę na podstawie niemapy można się przekonać, jak bardzo wyjątkowe są Kielce na tle innych miast. Poza tym to też praca bardzo pięknie ilustrowana, prosta w formie i dostosowana do rodzinnych spacerów. Bardzo polecam. Ale wracając do badań Instytutu Designu. Częścią tego projektu Nie mapy dla Kielc miał być słowniczek kielczanina z popularnymi dla mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego zwrotami. I tak w internetowej zabawie wzięło udział ponad 1300 osób, które głosowały na 39 słów.
0: To jest RMF Max.
6: Oczywiście te 39 słów nie zostało wybrane tak po prostu przypadkowo przez pracowników Kieleckiego Instytutu Designu, ponieważ zostały one wyłonione w poprzednich jeszcze badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ale oprócz tych 39 słów zaproponowanych do głosowania, każdy respondent mógł też zaproponować własne słowa i wyrażenia. Z tej opcji skorzystała około 1/3 głosujących. Czyli jednak trochę tych kieleckich wyrażeń dobrze znamy. A które słowa okazały się najbardziej kieleckie? O tym już teraz w programie A Słyszałeś, że.
0: Słuchacie RMF Max.
6: No to teraz uwaga, werble. Najbardziej popularnym kieleckim słowem okazały się bazary. Aż 94% wskazań ankietowanych na to słowo padło właśnie. Czyli prawie wszyscy stwierdzili, że tak właśnie w Kielcach się mówi. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście, kiedy Kielczanie chcą zrobić zakupy, to nie idą ani na targ, ani na rynek, czy nawet na bazar, a na bazary. I doczytałam, słuchajcie, że tylko i wyłącznie w Kielcach istnieje ta charakterystyczna liczba mnoga słowa bazar. Czyli mówimy, że idziemy na bazary, a nie na bazar.
0: To jest RMF Max.
6: Zaledwie o 1% mniej głosów miała kielecka sienkiewka. To określenie oczywiście głównego deptaka miejskiego w centrum Kielc, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Po 92% fanów wybrało jeszcze zalewajkę, to wiejska zupa oparta na ziemniakach, i strugaczkę, zwaną w innych regionach Polski ostrzynką, czyli wiadomo, to urządzenie, którym strugamy ołówek na przykład. Są jeszcze inne słowa, które cieszyły się mniej więcej 50% popularnością wśród badanych, i są to m.in. krakowska rogatka, uflogany, zrywka, trepki i herlać. Takie słowa znalazły się jeszcze w słowniczku kielczanina. Przyznam szczerze, że byłam trochę zaskoczona dopiero 9. miejscem słowa scyzoryk. No ale umówmy się, nie jesteśmy już w latach 90., a nasz język i nasze skojarzenia jednak trochę na przestrzeni lat się zmieniają.
0: Słuchacie RMF Max.
6: Zresztą, z tymi scyzorykami to zawsze było trochę tak, że my siebie nigdy tak nie nazywaliśmy, tylko osoby z zewnątrz mówiły tak na Kielczan. Ale mam nadzieję, że z czasem to wspomnienie będzie coraz bardziej blagnąć. Z ciekawszych jeszcze elementów kieleckiego słowniczka można wymienić na przykład zwrot żarówka się spaliła, czy telepać się. Cóż, dla nas to rzeczy całkiem oczywiste, ale dla innych mieszkańców kraju już niekoniecznie.
0: To jest RMF Max.
6: Jakie jeszcze słowa i zwroty powinny koniecznie znaleźć się w słowniczku kielczanina? Dajcie znać mailem na adres radiomałpa@rmfmax.pl. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii i propozycji, o których z chęcią opowiem w kolejnym odcinku A Słyszałeś, że w RMF Max. Na dziś to już wszystko. Justyna Borycka, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Cześć! Słuchacie RMF Max, z tej strony Justyna Borycka, kłaniam się nisko jak zwykle i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu A Słyszałeś, Że? To program, w którym opowiadamy o ciekawych miejscach, do których warto się wybrać, przypominamy legendy, historie i postaci związane z naszym regionem, tak żeby, wiecie, przy rodzinnym obiadku na przykład móc rzucać ciekawostkami dotyczącymi Świętokrzyskiego totalnie jak z rękawa. Dziś mogę Wam obiecać, że te ciekawostki będą naprawdę wyjątkowe, bo przeniesiemy się o kilka tysięcy, a nawet kilka milionów lat wstecz. Słyszeliście kiedyś na przykład o diabelskim kamieniu? Taki znaleziono w okolicach Mniowa i do dziś naukowcy zastanawiają się, czy jest związany z jakimiś diabelskimi kultami, czy może jednak z kosmitami albo Indianami z Ameryki. Tak jest, takie rzeczy znajdziecie w Świętokrzyskiem. Zresztą to właśnie u nas, i to całkiem niedaleko od Kielc, na powierzchnię wypełzło pierwsze czworonożne zwierzę na świecie. O tych niesamowitych historiach opowiem Wam w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, Że? W RMF Max. Warto dać głośniej. Justyna Borycka, witajcie! Zaczniemy od naprawdę bardzo tajemniczej atrakcji, czyli od diabelskiego kamienia z Kontrewersu. Tajemnicza nazwa już tego niezwykle ciekawego znaleziska archeologicznego ma podobno bardzo proste wyjaśnienie. W 1988 roku właściciel działki w okolicach Mniowa zgłosił się do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach, że na swoim terenie we wsi Kontrewers właśnie odkrył kamień z dziwnymi symbolami. W skale wyryte są dwie dość prosto narysowane postacie z rogami, prawdopodobnie mężczyzna i kobieta. Mniejsza postać ma pod nogami symbol półksiężyca. Dopatrzeć można się też tutaj symbolu zbliżonego do litery Y. Pierwsze badania przeprowadziła archeolog dr Eligia Gąsowska i uznała, że tajemnicze rysunki wyryte w skale to wczesnośredniowieczne diabły albo pogańskie symbole magiczne. Informacja o znalezisku dotarła do mediów i powstała teoria, że są to wizerunki, a jak, kosmitów oczywiście. Oglądać kamień przyjeżdżało coraz więcej osób i z obawy o zniszczenie znaleziska kamień po prostu zasypano ziemią.
0: To jest RMF Max.
6: W 2005 roku głazem ze wsi Kontrewers zainteresował się jednak dr Gerald Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, który prowadził w okolicy badania tropów dinozaurów. Do tego zresztą też jeszcze przejdziemy, na spokojnie. Zdaniem doktora ryty na kamieniu są bardzo podobne do wyobrażenia kokopeli, czyli ducha płodności północnoamerykańskich Indian Hopi. No tak, były już diabły, kosmici, teraz amerykańscy Indianie, to myślę, że jesteśmy już nawet niedaleko od reptilian na przykład. Ale po odkopaniu głazu okazało się, że jest on umieszczony na postumencie i ułożony dokładnie na osi wschód-zachód. Istnieje też teoria wiążąca te ryty z neolitycznym kultem rolniczym lub kultem greckiego boga Pana. Dziś już sami możecie wymyślać własne teorie na temat tego tajemniczego kamienia, ponieważ można go podziwiać przed urzędem gminy w Mniowie, gdzie został wystawiony w szklanej gablocie w kształcie piramidy. Zaraz, zaraz, piramida. Czy to może oznaczać, że masoni też mają z tym coś wspólnego? Na to pytanie już nie mogę odpowiedzieć, ale kolejna teoria spiskowa gotowa.
0: Słuchacie RMF Max.
6: W poszukiwaniu kolejnej tajemniczej historii z bardzo odległej przeszłości trzeba wybrać się do Zachełmia. Góra Chełm wznosi się na wysokość 399 metrów nad poziomem morza. No to nie jest jakiś specjalnie wysoki szczyt, ale 400 milionów lat temu tu w Zachełmiu było jeszcze morze. I to właśnie tutaj coś wylazło z wody i zaczęło pełzać po lądzie, no i zostawiło ślady, które zachwycają do dziś. Odkryte tu ślady to najstarsze ślady tetrapoda na świecie. Autorami tego odkrycia, ogłoszonego w 2010 roku, są Polacy. Tetrapod to było coś takiego pośrednio między rybą a płazem. Stworzenie miało 4 metry długości, 4 nogi zakończone 7 lub 8 palcami, a ciało pokryte rybią łuską. No tak prawdopodobnie wyglądało najstarsze czworonożne zwierzę na świecie. Jeśli ktoś ma tutaj skojarzenia z filmem, który w 2018 roku zdobył Oscara, nazywał się Kształt Wody, Myślę, że te skojarzenia mogą iść już trochę za daleko. W każdym razie śladów i wizerunków tetrapoda można szukać właśnie w Zachełmiu. Znajdują się w nieczynnym już dziś kamieniołomie przekształconym w park i pomnik przyrody nieożywionej. Ślady można zobaczyć, a nawet dotknąć, co chyba jeszcze nawet ciekawsze. Poza tym, tak jak wspomniałam, znajdziecie też tutaj sporo ciekawych informacji na temat tetrapoda i jego czasów, powiedzmy, a także sporo jego wizerunków, które mogą trochę śmieszyć, ale na pewno otwierają wyobraźnię.
0: To jest RMF Max.
6: Jeśli znacie jeszcze takie historyczne, niesamowite odkrycia związane z naszym regionem, to koniecznie dajcie o nich znać mailem na adres radiomałpa.rmfmax.pl. Nie mogę się już doczekać, żeby opowiedzieć o nich w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max. Za dziś wielkie dzięki, Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia. Cześć!

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Mam cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
8: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
9: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzu Wielkim, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
18: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
19: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Wyj głośniej.

0: Reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: I po reklamie.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Sponsorem Max Party jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
18: I po reklamie.

Takie come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Hours of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
13: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów, a jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Świąteczny czwartek w regionie świętokrzyskim z temperaturą maksymalną od 22 do lokalnie 24 stopni. Niebo będzie trochę zachmurzone, ale słońca nie zabraknie. Warto mieć na uwadze, że pojawić mogą się opady deszczu. Wiatr momentami wiać będzie mocniej. No i rozpoczęliśmy wydłużony weekend. Jutro jeszcze sporo chmur i ryzyko deszczu, ale w sobotę i niedzielę już więcej słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna w tych najbliższych dniach to 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
3: Hity na Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro!
19: Emocje rosną!
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami. Teraz nowka od Kung, zdajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Maxi, Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu jest RMF Max.
3: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
5: Hity na maksa.
2: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Świąteczny czwartek w regionie świętokrzyskim z temperaturą maksymalną od 22 do lokalnie 24 stopni. Niebo będzie trochę zachmurzone, ale słońca nie zabraknie. Warto mieć na uwadze, że pojawić mogą się opady deszczu. Wiatr momentami wiać będzie mocniej. No i rozpoczęliśmy wydłużony weekend. Jutro jeszcze sporo chmur i ryzyko deszczu, ale w sobotę i niedzielę już więcej słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna w tych najbliższych dniach to 22 stopnie.

0: Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Bardzo lubimy takie czwartkowe momenty jak ten. To jest czwartkowy, imprezowy, długo-weekendowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Lubimy ten moment, bo zaczynamy długi weekend. Mam nadzieję, że już go odpowiednio rozpoczęliście. Jeżeli potrzebujecie więcej opcji baletowych, więcej opcji na wychodzenie z domu, proszę bardzo, na przykład jutro karaoke w klubu kawiarni Quest startuje po godzinie 21. Do karaoke to trzeba naprawdę mieć sporo odwagi, więc polecanko. Polecamy także Kobiety idą w miasto. Taki balet rusza jutro po godzinie 22 w klubie Maska Incognito przy Kieleckim Rynku. No to oznacza, że oczywiście dziewczyny pokazują moc i mają swój wieczór w masce, ale panowie na miejscu też są mile widziani. Kolejna opcja to Kitsch Party. To w sobotni wieczór na dużej sali Czerwonego Fortepianu przy Piotrkowskiej. Wszystko co kiczowate i muzycznie, i jeśli chodzi o strój i to co się będzie działo na parkiecie, na pewno będzie bardzo mocno w sobotni wieczór w Czerwonym docenione.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
4: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników, liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Wiesz co dobre?
18: Tak się gra.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
20: Sprawdzamy szybko, co na ten wolny, świąteczny dzień przygotowała dla nas pogoda. Maksymalnie przyjemne 23-4 stopnie, tyle ma być po południu. Na Świętokrzyskim niebie raz słońce, raz chmury. Może popadać, a więc warto mieć pod ręką parasol. Po zachodzie słońca około 18 stopni, w nocy 11-12. A co dalej? Piątek będzie jeszcze okresami deszczowy, ale sobota i niedziela zapowiadają się już bez opadów i z większą ilością słońca.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
0: Witajcie po 10:00. Tu cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski, Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria. RMF Max.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.

0: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
1: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Nie

0: Co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max, za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Zlot aut tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
18: Sprawdzamy szybko, co na ten wolny, świąteczny dzień przygotowała dla nas pogoda. Maksymalnie przyjemne 23-4 stopnie, tyle ma być po południu. Na świętokrzyskim niebie raz słońce, raz chmury. Może popadać, a więc warto mieć pod ręką parasol. Po zachodzie słońca około 18 stopni, w nocy 11-12. A co dalej? Piątek będzie jeszcze okresami deszczowy, ale sobota i niedziela zapowiadają się już bez opadów i z większą ilością słońca.
3: RMF Max.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
9: 23-4 stopnie to max prognozowany na świąteczne, czwartkowe popołudnie dla regionu świętokrzyskiego. A na niebie zmiennie, warto więc zerkać w górę, bo lokalnie może pokropić. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ciśnienie lekko w dół. Wieczorem 18 stopni, a w nocy będzie około 12 kresek. Jutro jeszcze sporo szarości i okresami słabe opady deszczu. Ale w sobotę i niedzielę zdecydowanie więcej pogodnego nieba i bez opadów. Maksymalnie 22 stopnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
6: Hity na maksa.
10: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze spred ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie. Za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie numa jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc ja coś zapraszam.

0: Jest really, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe. RMF Max.
1: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. Cynkowaniewikans.pl.

0: Dzieciaki w Pacanowie na 24. Festiwal Kultury Dziecięcej i 93. urodziny Koziołka Matołka już 7 czerwca.
1: Będzie zabawa, będzie się działo. Do zobaczenia!
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: 23,4 stopnie to maks prognozowany na świąteczne, czwartkowe popołudnie dla regionu świętokrzyskiego. A na niebie zmiennie, warto więc zerkać w górę, bo lokalnie może pokropić. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ciśnienie lekko w dół. Wieczorem 18 stopni, a w nocy będzie około 12 kresek. Jutro jeszcze sporo szarości i okresami słabe opady deszczu. Ale w sobotę i niedzielę zdecydowanie więcej pogodnego nieba i bez opadów. Maksymalnie 22 stopnie.
1: Hity na maksa. RMF Max. RMF Max.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. U-Box i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: I czas na kolejny długo weekendowy, imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Skoro czasu mamy w ten weekend jakby troszkę więcej, to warto także chwilę poświęcić na wyprawę do kina od jutra w kinach w naszym regionie. Bardzo dużo nowości i to są takie nowości związane z tym kinem amerykańskim, dla wielu w najlepszym wydaniu. Amerykanie tworzą najlepsze filmy sci-fi i ze świata fantasy i z tego świata pochodzi film Władcy Wszechświata. Takie fantasy od jutra w kinach, między innymi Jared Leto, między innymi Idris Elba na wielkim ekranie. To są nazwiska, które na pewno do kina przyciągają, a tych, którzy pamiętają sprzed wielu, wielu lat, taki film jak Scary Movie. Straszny film. Słuchajcie, straszny film powraca w tym nowym wydaniu. Straszny film, rocznik 2026, także od jutra w kinach. To jest coś dla tych, którzy lubią takie horrory, na których można się pośmiać i to naprawdę porządnie.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Sponsorem Max Party jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21. świętokrzyski jarmark agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś bez mnie?
14: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
15: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Przed nami świąteczne, czwartkowe, leniwe popołudnie z temperaturą maksymalną od 22 do lokalnie 24 stopni. Świętokrzyskie niebo momentami będzie mocniej zachmurzone, ale słońca dziś jeszcze nie zabraknie. Warto mieć na uwadze, że gdzieniegdzie zaskoczyć może nas słaby deszcz. Jutro jeszcze sporo chmur i ryzyko przelotnego deszczu, ale w sobotę i niedzielę zdecydowanie więcej słońca i bez opadów. W tych najbliższych dniach na skali maksymalnie 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
3: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej.
4: Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dubdogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem. Ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Hity na maksa.
1: Przed nami świąteczne, czwartkowe, leniwe popołudnie z temperaturą maksymalną od 22 do lokalnie 24 stopni. Świętokrzyskie niebo momentami będzie mocniej zachmurzone, ale słońca dziś jeszcze nie zabraknie. Warto mieć na uwadze, że gdzieniegdzie zaskoczyć może nas słaby deszcz. Jutro jeszcze sporo chmur i ryzyko przelotnego deszczu, ale w sobotę i niedzielę zdecydowanie więcej słońca i bez opadów. W tych najbliższych dniach na skali maksymalnie 22 stopnie.
0: RMF Max.
2: RMF Max. RMF

0: FZ i jego dom nad wodą. To jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak,
0: się.
1: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Raf Mix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: sama.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show Skaryszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show Skaryszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
13: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: I po reklamie.
19: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
9: Do końca dnia na świętokrzyskim niebie zobaczymy zarówno chmury, jak i słońce. Od czasu do czasu jeszcze słabo przelotnie może pokropić. Na w to świąteczne czwartkowe popołudnie spodziewamy się maksymalnie do 23-24 stopni. Po zachodzie słońca około 18 kresek, w nocy 11-12 stopni. No i teraz krótko o tym, co w kolejnych dniach. Piątek jeszcze pochmurny z możliwymi opadami deszczu. W sobotę i niedzielę lepiej, bez opadów, no i będzie więcej słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
5: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry, witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
17: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
16: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
20: Wiem, właśnie wróciłam.
19: Byłaś bez mnie?
20: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
21: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
23: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
24: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
25: Mama była smutna i zmęczona.
23: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
18: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Do końca dnia na świętokrzyskim niebie zobaczymy zarówno chmury, jak i słońce. Od czasu do czasu jeszcze słabo przelotnie może pokropić. Na w to świąteczne czwartkowe popołudnie spodziewamy się maksymalnie do 23-24 stopni. Po zachodzie słońce około 18 kresek, w nocy 11-12 stopni. No i teraz krótko o tym, co w kolejnych dniach. Piątek jeszcze pochmurny z możliwymi opadami deszczu. W sobotę i niedzielę lepiej, bez opadów, no i będzie więcej słońca.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić. I to dobry moment na kolejny długo weekendowy, czwartkowy, imprezowy rozkład jazdy. W RMF Max to jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko, sprawdzamy, co przed nami. Oczywiście można ten długi weekend spędzić troszkę spokojniej, jeżeli chcecie, żeby było spokojniej, ale mimo wszystko, żeby granie na żywo się toczyło, to polecamy niedzielny koncert przy Zamkowej w Pałacu Kozielińskiego. Zagra Knedlowe. Takie spokojne, chillowe, bujające brzmienia. Bardzo fajna opcja na niedzielny wieczór, to po 19:00, za to w sobotę Świętokrzyskie Gry bez prądu. Po raz kolejny opanowują galerię handlową przy Świętokrzyskiej. W sobotę od 11:00 do 18:00 w galerii będzie można ograć wiele tytułów. No, będzie spotkanie z planszówkami i spotkanie trzeciego stopnia i oczywiście za darmożkę. Pamiętajcie także, że przez cały długi weekend, do końca tego tygodnia, do niedzieli, fajnym adresem na odwiedzenie jest ulica Sienkiewicza, trwa 17. edycja Budzenia Sienkiewki. Warto sprawdzić, czy się na pewno obudzi.
1: Reklama.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Sponsorem Max Party jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
17: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

Jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF Max.

0: Bausa w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: I po reklamie.

Dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

0: Jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Bladka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne bangery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Bit sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. I po reklamie.
1: Mocno, świeżo.
2: Leć na maksa razem z tym.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport w pierwszym roku.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samo poczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: będzie tak. Vibe na twój długi weekend w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś bez mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
0: Najlepiej zmiksowana playlista.
14: Say no more.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich, od Aloka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
5: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na Ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
6: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show Skaryszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show Skaryszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: That's the spirit.
19: Tu są moi ludzie.
20: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
4: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
0: I po reklamie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

0: Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce. To Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
4: Sponsorem Max Party jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
5: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. Cynkowaniewikans.pl.

0: z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

RMF Max doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na maksa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór. A długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18:00. A ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie. Do usłyszenia. Cześć. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
7: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
8: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
7: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

Maxi White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niwald.

0: witam serdecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Andy, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21 świętokrzyski jarmark agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
16: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianą Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bęgerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
10: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
11: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na Ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
12: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
13: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
12: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: Expert.pl. Bądź Media Expert,
1: tanie masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem. Ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia 3 czerwca obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem. Ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Zlot aut tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. I po reklamie.
1: Jak działać, to na maksa.
2: Hit za hitem.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
15: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
15: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
19: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
20: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
19: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
21: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
22: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
21: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
22: Ach, ci panowie z Media Expert.
21: Prawda?
23: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
25: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
26: I po reklamie.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Before jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max, to muzycznie za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż

0: grupy Neonet.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo z MediaExpert taniej masz.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.
5: Playlista, co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Malik Montana i Kizo. Dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dalej.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po podbieg.

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie, nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden rządek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córt, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum. Grill
1: Patrol! 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no to polityki nie ma. To jest dobra nuta i weekend XXL. Justin Bieber.

0: doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way O. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way O to był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No, zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Sponsorem Max Party jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
9: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
8: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: I po reklamie.

i Khalid, co łączy Aloka z RMF Max. No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid, Drive Into Me. Więcej o bangerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Bożycia, Drive Into Me. Więcej o bangerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Bożyciało, czyli

0: No, biodreka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debit Tiras Bas Photos World Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

komu miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, kicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń. Kule kamforowe, liście laurowe. Regularne sprzątanie. Patrz, bym nie pomyślał, no.

0: Candy XXL w RMF Max. To był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę. Zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
13: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
12: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
16: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: I po reklamie.
20: Playlista, co zrobić dzień.
21: Niech się dzieje.
20: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

0: mama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.